0: Halo. Namahoro.
1: Namahoro de parike ngalene ni bagia bando bali.
0: Babiri nyene nurenze.
1: Nyenya etse mukino mu mugendo wanga kijero giza na choje na mukali ngina kruka mu bitare akijero giza takoze.
0: Yego. Urakoze nawe.